Bečarjin šest, a cicet žije. Dženca rana su pekarja hižo bilne čisto namješali, za bychu nam cauto tykans a tyž klip napekli, son by nam dere zespođal. No a pekarja papierowych, aber tyž mjatwiczkowych poprianco poučnice tyž nitko hižo raz započnu svoje poprianze pec, so je za nešto mene hač ci miesace šitko za pato žicu. Na pečene, ale wiesoch cedja zaisha hotowi bitch, zapoczat k novembra zaisa minuce wona sezona. Poczniańskich papierowych poprianco, aber też miatwiczkowych poprianco, tam wotoria minuce zapoczat k novembra poprianco we wiki. Dziewięć takich pekarjów maja tam we pocznicy, kujże sam ma swojski, swojibny recept za swoje poprance, a nazy ma hajta swodzi to dla cyle hina kamichiże zupkapa ladajo na zimu a na swodny adwentny czas.

des Afriki. Rutscher, der Wujiskich Hato Karp, deue rüber nasche Regiona a Sesona. Gestern saniert die Chijo Sahiva Karpsis, na no trochu Tscheschko, ma svoj Wobras. Svoj zjaune Wobras, gotrisch von die Mame, jako Schliebotata rüber Wotbütsch. Alle Gejbu Karpje svudne, a vossebe Strobe, Bohne, Omega Zituku, a Svusha Prostsche, do nasche tisch serbskie Kuchnie. Rezepto Mame tam dosch a nadosch. Also nebuchus hat tutet isch traditionelle Rezepte subili, jeso wubidjovanie wuwobawo. Heis nano sche wü, nicht konarisch, hobbyjowich kucha, koa kucharjo, na ronie taiku schangso czakali, smitsche svoje Rezepte za Karpac, do 10. Oktober zapodac, macie tak rec, zybe miesac, kwile Rezept na liderowe region, wukodna hornia Wujica posłacz, link na makacze na naszej internetowej stronie, aber też naszej damotnej app MDR Serbia, sme tam vodkaz zapisali. A najlepsze recepty są z posta eurami mytuja, a są w knize wolze wia sama. No, to nie dam tyhel, a ponoj do ruki, a wiezo pisak, albo szmuratko, za byście recepty napisali. Wiele wuspycha przyje serbski rozwoż, a stuć se wiace kołokła karpa, a rybiacych tydzieniu zonicz. Gotrosz sukun cydzienia zajeli, tu niech podada na naszą damotną app MDR Serbia, szako moja tyś tuż to rianych zariadowanią, kajż na przykład kun cydzienia w Radworiu, to możu doporuczyć syt naszą app, a tyś artykel, kajż tyś podcast na Lidoregion, syt dokładniejszo pobladacz.

Goku Pretsch, Zische, Snanatisch, Nopawa Gerhard, Vegetawe, heit euer Zwutka Stawisnakai Schmidt, Serbskop, Chowaria, Gitawe, Suwobedleria, Ner, Gerhard Hauptowe Drose, Nopawu Namakali, Gisotam, Sama Wukodjoasche, Aberkaische, Jörg Weiselberg, Ronies Bebauch, Zische, Skoku Pretsch, Stubie, Polizia, Gitawe, Spitasche, Tak, Speschneckaisch, Mojo, Miestno, Sa, Samotnu Nopawu, W Luxusowem, Doalowem, Ressore, Zwierzęcki park żyta, ba wopsta racz, da pak by hakle psichotny dżin moja. Można tuż su napawu naprede raz pola sebe na rewire zastarali z troszku wody a troszku solote, a su ju Gerhard Hauptmann wukczili, szako su ju tam na wonej droze nadyszli. A czera rano je napawa potom nowu domizm namakawa we wonym zwierzęcznym parku we Zorecu aż tu wie. Znana z mnie Gerhard Hauptmann, tyś raz wujki wustup, tam niszim dziwadle. Gerhard Hauptmann, uwe dziwadło, żytała Zorec, potem by to była skulojczyna, nejka na

0: Hier ist Sasso Nimo, Anna Maria Brettschneideretz. Schisch hört in Dwanatschen, und da jetzt ist nikak napismo pschichert nähe Thema. Schako suso tschera prascheli na poste genio wokresne o semika, kak so wuskut kuje saurenje kamienskie porodoje stacie na nasch serbski lutsch. Tuta analyza, buchera na poste dženju vokrezne osimika pšetstajena, a katka pöplec bi podla, a za nas netko te fakte raz zima.
1: Pšetstajenje vusljedko analyze k štacionarnemu strovotniskemu zastaranju budeskim vokresu dživajo na vosebitosče serbskeho ludu. Tak, rikaše dybku dňuvoho poriada čerovšeho poste dženja vokrezneho osimika. Przedstawiuje analizę dr Dirk Elmhorst, jedna czel poradzowanskiego przedowzacza Medikon. Poczołowała jest so tuta analiza na wszystkie stacjonarne zaradniszcze serbskim sydlenskim rumie budyńskiego wokresa. Elmhorst je najprzedy na demografiske wówicze we wokresu zladował. Jo prognoza? Przychodne 10 lat muła ludność w niecze 10% wotybierać, a runoczasnie bywaje ludzo jasnie starsi. To zmieni też potrzebu koruniach. K tomu przyjdzie przeriadowanie z polityckiej strony, która chce silniejsze ambulantne zastaranie miasto stacjonarnego. Tola przy analizie dzieje wyraźnie też w osobitości serbskiego ludu. Praszenie bie, zastara so serbska ludność przez zaurenie poroduje stację kamiencu szpatniszo? A tu kiwa hiżo szpak. Analyza nie poczał jest z przyczyn falowacich datów na rzecz, ale ryzy na docpiejomność, potekim na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier Serbskiego Wolarskiego Zjednoczenstwa we Wokresnym Sejmiku.
2: Niedostatku tej analizy je poprom, że to ryzy na statystyckich liczbach w tym sydlenskim rumie zostało, a nic pod wopkiczbowaniu tutaj osobitości serbsko-ryczacego personala w tej klinice, a z tym jest o innej osobitej pozycji tutaj kliniki za serbskich maczerów a nano.
1: Przepytowali su studii jeničce, hać docpia ludzo ze uszych kunców przychodnu porodnu stację w biegu 40 mieńczynu. Analyza poczałuje się na sydlenski rum Serbu w budyńskim okresu, a to z wusledkom, gdyż porodna stacja kamiencu w odpadnie, nie nastanie po tutych kryteriach zastaranc.

0: kadžira. Zawieszczenska przyrażka po takim kamienskie porodowe stacji nie przysti.
1: Męcia dobi nażel przyznać za taki rozsud, jo rozsudna ta statystyka, a tuta liczba haćien wybił sztocci mięcin jenu porodną kliniku docpie, gdyż jen samodruj. To w tym bardziej osa dopokazała, że to przez te zaurycze kamienskie koronie nieoborożone, a niczo druje poprom najprej mal ryzy zimne, tak jak sprajene nie liczy. Mm-hmm. A że dalsze są wiece, jakie statystycy, ty docoła nie przedleża, a tam sobie za tak instytuty ciężko czynić, żeby on tak analizy z cała mógł na zakładzie niekakie liczby czynić.
0: Analiza wobladuje też dalsze stacjonarne zastaranie, wotladaje od porodu w serbskim sydlenskim rumie w okresa, co konie jako dosahace. W osobie Honio-Wużyski klinikum a kliniki Wużyskie jezoriny wulke dżile serbsko-osydlenskiego ruma zastaraja.
2: W okresny semik strołotnictwo a Serbia Katka Pyplec wczera przedstajeni analizy informowała się tu serbskim rozwosu krótko po bielik nasadomie.

0: Jasem Ludkito, eksperta za vorakaustva a prysle. Ludkaj mato, juro, kielic buitaj. Huhu! Spodziune, što svyša moje małe ludkace w uszy. Mysla se przeco, zo ludzo noce spia, ale tu w hudźmie szuli scywa czysio nie. Piszczoki klincza, husle brincza. Trompety trubia. Można nie, ludkaj, abo.
1: Snano, su szie budżaki szulorio, dżęca wopak klinkali.
2: Szitke naraz, studa je ich zakuzwał.
1: Ale czeo dla hewak su szulorio hudźmne szuli, a piskaja.
2: Hej, dokeż, co miesaczk tak rynie świeci, a wiezdy co krasne frinkola.
0: Ach, mato, nie jest mi tola bajce. A što, jeli zcwa dzieci nie piskaja?
2: Oh, ty minisz w hudźmnej szuli szeri.
0: Miniu, zo mili raz poladać, zwotkel so zwuki instrumentu beru.
2: Nie, nie, psej skobanece, dzi sam, ja wostanu dziś sym.
1: Ale mato, smyc jo, što miło so nam stać. Krobwy ludk, szako ma jenoż przed człowiekom strach, nic przed czerynjom, pojtaj.
0: Prawie, mi so zda, zo niej su durje tam prytku naprawo cele zaczynene. Przez małą szkało, bo mieli z najmniejsza raz pokuknąć. Haj! Pójtaj!
1: Lale, lale!
0: Czekaj!
1: Dale! Izbu, widzi taj neszto?
2: Pies, świecy, tak ciężko! Juro!
0: Mato, nabok! Zmitol raz twój czapku z wujczki! Jeje dla niczo nie widzu. Aua!
1: Ale czeo dla, je tu cyle czma. Jenoż mała czarbena swyca so na kamorę swyci.
0: Nie! Ha, tam on za so je. Nasz bruczk w małej klitce.
1: Masz prawie. Ta boksa, to je za so boksa z hudźbu. Żane szery nie ma to.
2: Oj, ja sem se hać do końca myślił, co tu dzieci złuczuja. Zapaliszka, tu ta technika człowieku, zopak mnie z tym stajnie zasozano słodża.

0: Schicht, Menschen, no, po, na, po, sed mich je, a na, delno serbskich Sach. Su so tygjene doho serbske žnjove navoški hajli, vosebje wapanje kokota. A zaišvu sobotu, mi potom zakončenje atiš. Verš, ktak menovane super kokot, to reka, bokovach su so letuši kralojo jednotlivih so mesobu wubidżuali. Zariadowa superkokota bie domowicka župa Delnia Wużica a reportażu Delnia Serbskiego Rozwosa na nietko Monika Gerdesowa Zima.
1: My z przyladowariemi Jehajka Apeltowa za domowinu.
2: Myśmy ho akocewe biuro domowiny od župy a teke od regionalnego biura. To jest nasz taki zgromadny projekt a myslím se, budu se sobu starać o zastaranie tych rzeczy.
1: Stara sowa holce, bo ich zastaranie. Svedžinska vuka so poma w upelni. Przy informacyjskim steniściu projekta intensywnego wuknienia delnio serbszczyny Zoria tam je Gregor Wieczorek ze swoimi szularemi.
3: Wiele wed naszych Zoriaków nie są iści to łapanie kokota widzieli, a dlatego weni deje to tylko widzieć.
1: Wszyscy jecharjo ze swoimi kralunami su so miastem zady jechaniszcza zromadzili. Przez wulosowanie jeso postaju slied a wotpije za tych 21 jechariów.
4: My są grony Johanna, ja są ze Szkodowa, a ten karal, ja tym, ja są ulosowała, ja tym.
1: Z tym stej Johanna a tym pryny. Cza kralu z ich kralunami na jechaniszczo przewodza skupina na und. Jeden za drugim przez rota jecha a so publikumi pokaza. W ubiedżowaniu jecharjów o tytuł Super Krala, tyś tutaj młodej żonie z Mosta a z Drejc przyladujete.
5: Ja som przecież za to, aż teke nekota do sys, suraz narieże, kęż do tego nie są mieli super kokot.
6: Widzim tak wiele drastwy o, szakurak drastwy ze szakurakich są.
1: Fenojo jecharjów pohoniuja. Napiatość stupa, tak nekotry jecha je hiżowo uhona czahoszczy mił, ale bez wuspecha. Jecha je popadnu jenoš rebeň vůve, ale potom. Filip Kissels Popojc je honačej, kokotej, vůvu votrnu. Vůn bylica prýný král od Muškojc dvora Smogorjově a netko je letuši super král. Jednačel domoviny Markus Koňco so veseli.
7: Mužce ste so dobili ze svojim retarom toga zupatak. To je jana familia, ak už leta dvojko sami svoje kokote převiežo, to zabijanje kokota, to lapanje kokota, teke to retovanje vokovac. Te su se to napšaudu raz zaslužili.
1: Mužce svojba hižo leta dolgo tute naložki pestuje, tež jehanje vokovac, potakim vovosušk. Te su se to zaslužili, praji. Netko mati so išče kšidle kokota popadneč. Przy tutem czopwym wiedry pak su jecharjo a konie hižo wuczapane. Tuż dyrbia krzydle narysnyć. To szo nie je lochko, tuż to jecharjo so wopsunie, abo z konia padnie. Na koncu stetisz krzydle prycz. Drugi kral je Lorenz Paulik z Mosta, a ceci Tym Grundke ze Szkodowa. Jecharjo a konie wupyszene z wieńcami, dadza so fotografować, a hordze przez rota jechaja. Lorenz Krause, zamówity za domowinską młodzinu, jest spokoją.
8: Szykne joderje klapowała, nie jest nic stało, niektóre są padnuli, ale to jest okej, okay, nic ślimne.
0: Oj, to by reportaża o super kokocze kunst tydzenia w Bokowach. Reportażu dynoserbskich kolegów je Monika Gerdesowa Zimowa. 6 godzin 40 je. To je skupina Janka Hanka.

0: dieses Gesünki du Serbski im Ras, was so schischt, Chajin. Schischt a postaje.
1: Wortschim, so Jensa Rano Ricci. A, do, chitame vinoina.
2: Wutscherski Dorost, Sapo, Hanski Startwe, Honi Wuschitze, Zdobitsch, je Tscheschko, Sachs Genoine, Pschetstaja, Modi Wutscherze, kisch steso, wiedermeer, sa Region Rosuciwoi. Absolvujete svoje Referendarstwo na Schulomaje Bibi Wodje a Mužakowe. Poka dżeta is regiona, a sti zivoj so po studiu nauručić. Wieste pak, a to sti te Schule Novinam Prajvoj, so sti s tym vopraudje Wuzacze. Nimale nichtu se studentu Wutscherstva ce do Honi Wuschitze, a Huni Wokowo bierweje wode je wo sebe Češko dorost namakač. Industriowy park we Czorny Pumpie ce dale rost szwotem pisa Lausitza Rundschau. Niedawno drebie producent baterio swoje plany za nową fabriku cofnął, też wodziku a milinarnia nie przyjdzie kaś planowana, a tola cedza dalsze płoniny za zasiedlenie industrie na arealu przy Saksko-Braniborskiej ranicy wodkrycz. Kaś praje mieszczanostka Grodka nowinam maja tu chwilu 17 projektu nowych firmu albo rozszerzenia dotalnych na blicze.

0: Na, Sonnenja. Andreas Bicking Nordisch Wonni su na Sonnenja Cinelli Moda Joma Radio Satkula plus Gotze Kujo Punjelu Wechopper Frequenze 100,4 MHz Acera Meacho Serbse Modosni Kitro Sai Mao Temu Kaish Menu Moji Serbia Gisu Nimsko Pokada Asusi Niela Dajotoho Serbschinu Navučili. Jedno z modostnych zaujeszcze znajecze zmienom od Zatkula Beachvoli Bulovie Ture Eliasa Komara, a dalszeho zcze znacz w zwisku z astrofyzyskim centrumom zeznali a słyszeli Jan Wünsche. Z Lubija pokażacy nie tylko dreżna nach bydlacy, wobaj staj serbscy nawuknywoj, a rozimataj skrótka ich pucz k naszej maczaszczyny Elias Komara. Jan Wünsche.
1: K serbski ryczy jestem ja poprom przez moje starsi przyszło. Myśmy wtedy w Budyszynie blisko serbskiej pistołany bydlili, a moje starsi su rozsadzili me a moje soce tam posłać. Nasze starsi poprom serbsku rycz nie wopknieża, a one też żan serbski pozak nie mają, ale za to su one jeden kurs za serbszynu czynili, co bychu one nas też za szulu też kuspot porać moli.
2: Najprej raz sem ja zajmiał za serbsku rycz, dokelż ja sem przeco taki pošitkone zajmiał za rycze, a potom byše tam też te widomje, so je też tunžel w Užice, čež sem ja wotrost, menujce pola Lubija, so je tunžel w Užice też jono serbsku rycz nebo, a s tym też wulki džel moje svojbe. A dyż haj, dyż s tym ja čitał, so su woni so tak za svojo rycz hajnbovali, so su woni svojo rycz potom odpovožili. To byše za mnie tak, also, to je tak škoda za mnie, to byše zawiše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom sem ja vodkrou, so poskyčuje Teo Drežane jeden kurs sa

Amsterdam hodzi wosom na czyje. Haj, a to mam nowinku z naszyje. Wużicy, szoś droi nastupa, a styri nas mi drzeżdany tunel pod Limasom. Tun je najprede raz krótka zauryny, tam przecież da so wotywria, a daja auta jeżdżić przez nią dokąd so tam wopkat kopi, a kujże z nas szak je to nabuknu, jezdnej szuli so niesmiesz w tunlu stać, gdyż so wopkat kopi dla to predator. Schranku začinja, tam so romadži kopica, potom sveta kopica jednym šunku durichič, potak im na A4 nasmier drežane, tam ište trošku trebače, jeli ište tam popuču.

0: Renet dolla jedes Marsch, es wird die Nase mir narodnin rach. Zemenitko, rano du, narodninku, narodninaku przekwapić.
1: Przejemy zbożo.
0: A to kwata, narodninski postro, dżęca rano do Mietaszec. Kuchnie tam weseli so, Kristina Mietaszowa. Przez narodinski kwiczel, a nadziomny tyż przez zbożo przecza tu serbskim rozwosu k 370. narodninam. Wiele zboża, bożeho żonowania, krutu, struotu, a szo na lepsze, do mnoho zromadnych lit z lubymi swojbnymi. Lubi swojbni dale pisaja, zo narodninaka rady na gitarę raje, a se zaspiewa, mimo to plecze za cywu swojbu wujkotne czopwe noajce, no te budżemy za niekotre miesace zaso trebać. A lubi swojbni przyja, co wo sebie wieselo a spokojność narodninaku Kristinu Mietaszowu stajnie przewodza, wutrobnie gratuluja manżeski Jan, syn Tomasz z Aniu, dżołka Klaudia z Romanom, a wo sebie lubenuczki Stefani, Jakub, Franciska a Józefine. No a wieso chcemy też narodnińsku stuczku zapisać. Najlepiej to nudom dżołka Klaudia Mietaszowa przewoza a zaspiewa k 370. narodnina maczerie Sony Maja Kszidle. Kristina Mietaszowa. Madżęca narodniny. Smy gratulowali tu serbskim rozwosu. 7 hodzin, 1 a 20 je.

Sonne, Maja, Gschiedle, Claudia Mitaschua, Serbskim, Rosvosu, Sidam Hodzin, Bec a 20 hier. No a Gschiedle, Maja, wiesot isch litat wa, abot dżensnische, ho, w Lipsku litat wa, tvaria. Lipsk wieso znate za swoj litanischo, to wie kujżdy z nas, nic strunie, sto isch lastupa liczbu pasażirow, tam je Lipsk na cinate miestne, ale wo sebe za transport tworo, je lipszczanske litanischo kitro ważne, je to drui najwetsche Cargo-Litanischo Niemske za Frankfurtom nad Mohanom. A nitko je wo dalszy ważny hospodarski faktor bohatschi, wo dżensnische o tam, kajsiža prajne, litadwa tvaria. Bajerska firma, Niemska Aircraft Group, tam regionalne litadwa romadze šrubuje, rika ja dokładne di, Cista 28 Eko. Hej, da maja 40 pasażiro jo miestno takim regionalnym litadle wiace ač 100 milionów euro. Su do fabriki niedaloko litaniszcza w Lipsku investowali cista a 90 ludzi. Może tam działać, iżo dziło namakowało, a započatk 2028 ma potom prynny litadło gotowe być. Na lito chcieć potom 48 takich regionalnych litadło tvarić. A pytaja jeszcze sobu działaczerio, tyś tych, kiż su raz autowej industrii działali. W Lipsku są od dżensniejszego litadła tvaria dobra powieść za nasze zakskie hospodarstwo. No a co są powieści z naszej domizny, z naszej hornie w Łużycy, niedom na Milan Grojlich je przedniesie za nas ma, do to pak chcemy jeszcze raz tyś policzeć po Łużycy, a widzuli ptacza taczanycz, no interpretacja z lita 2022.

0: Istvan Kobela, je nam zaspival, a to su naše informacije z naše domizne, je na po 8.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Greulich.
2: Osamer stadzecilietne Mirko Domaška ze serbskich Baslice jako vesnanosta nebelčanskeje gmene vuzvolene. Gmenski vulbny vubjak je čera pšiponju zjavne vopkručiju na kvilny vuzlietk, so je Domaška pši vulbach nedželu jacač povecu vote dater vosu dostal. Dokvadnje docpje ve tutim drujim kole 1,74%. 5,7% vulbok manih biso vobdžilivo. Budyjski okres chce muzej zapadneje Łužice kamjencu do hinajšeho nošerstva votedač sobe lutoval. Kež rekne přirjadnica krajneho rady Romy Rajnešova nevoznamenja tole, zo chcedža muzej zaurieč, ale zo chcedža nového nošerja namakač a muzej v hinajšej konstelácii zdržeč. Je treba muzej zapadneje Łužice zanirovač. Trebne košte 15 do 20 miliónov euro nemô v okres zviesć. Nowa wyższa szula w Bartsche ma w novembre dotwarena być. Przeczanu pak hakle klietu zimskich prozninach z Maliszec do Barta. Kaj budyjski krajnoradny zariad informuje, twaria hać do aprila tej siszczy na wąkonym arealu. Dla zastatku w twarskim wodbiu budzi projekt niedzie 400 tysac euro droższy hać planowane, tu kwilu licza z bosom na 3,5 milionami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedżarniu nastawa na leżono či nedešeje zakvadnije šule v Barče a zmije miestno za 333 šulariu. Serbska rejovanska skupina Smerdžaca se so klietu do australskeje podač. Tamniše tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydžen serbskeje kultúry přeprosilo, kotrež budže klietu v oktobre. Zjazkové předsedstvo domovine je zajšo piatku obzanknilo, zo jezbu podpieruje a skupinu deleguje. Kajž domovina zdžili, môže s tým maximálne 20 tisac euro za vúdavky za transport spichovač. Niedzie 40 członów silna skupina danskej mniejszyny w niemskiej wopyta te lidny Serbo. Wczera wita się ich przedseda domowiny Dawid Statnik. Gubanska referentka Katrin Suchec-Czisłakowa przednoszła się o serbskim gubaniu, a wopytach też studiu MDR ze serbskim rozwosom. Acz to stwórtka z tej dalszej stacji mistrujem Serbski muzei a bota. Danscy hostčo přisłušeja towarstwu danskeje mniejszyny, kaž tež danskému kulturnému towarstwu. To by się powieść czekisz na makače tež na našej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca zmijeme zaso to, što słońca vo sebe od připonia, vostanie sucho při 21 do 25 stopniach.
0: Na štyri nás mit Režane dále jenož auta po blokách po tunlu pod Limasom z čelu 20 menšinu tam dlie treba če hevak nám ničo dalšo nepřetlíži. Informácie tež ane dalšie nie sú došli, tu už vám dobrú a vystu jezbu přije môj Milan a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: A to 3 menšiny po na po 8.

Tschüss. Slimhajin, war ja Sturz, jetzt hier Chas sa. So ras der Protekipo guck ne misch und am Jensa dort Nyakiwa. Jensa so sa so Karte, Platza, ja, ato. Przeprosza Wuminkario na Senioro Beszkot. Dzięca dwiemaj wykorczmy panczyca kukowe, też nowaczko jo su wutrobne witani. Dzięca dwiemaj Polaka Astena na Senioro Beszkot. Na Kobasku możecie se dzięca do koniec szunowa dojeć, a na dobrą rozmowę tam grilluje dzięca DZA. Niemski Centrum za Astrofyziku przeproszuje na rozmowę, a to przy towarstwym domie koniecach. Wod popodnie peczy ich czekaja tam z dobrej Kobasku a rozmowami na was na zajmco. Dwie gminski rady mam po skitku, rada Halstrowski Holica, dżęca Zetka, dżęca Wieczor 60, tamniejszy gminski Sydani, a gminskie posiedzenie na tu jeszcze po wulbach wiesnanosty do Niebeczic witani, dżęca Wieczor 7, tamniejszy gminski Sydani. Hacz do Jutzischeo może so krzyżerio zaputnikowanie do Roma przyzywić. Klietu to budże od soboty do soboty, od prynie mie do wosmie mie. Tak to planuję, a przyzycie so proszę przez internetową stronę katolickiego posła jeszcze hacz do Jutzischeo. Serbskie kubanskie sredzisko Lipa Smerdžace przeproszuje zajmco na kreatywną dziewaniczku na zemskie wince chcieli tam być a debić, a to pod nawodom ekspertki Róże Marie Bernadowie. Junu, jutce do podnia od 9 do 11, a potom jeszcze raz wieczor od 6 do 8, popłatk 25 euro sobą przyniesć, a zaproszę też dżęca biudnia za wony kurs przyzywić. Krótko do cibidlki na wasomie.

Doktor Jelex Henriksen a Dolle, doje Nopawa Gerhard, respektive ne Stavizna Nopawa Gerhard, vžitawe su menuce wobedlerio na Gerhard Hauptmanowe, Nopawu namakali, kiš to tam sama wukodziła się, stanach cyszę tyś wutwochny czuwie. Policja żytawe spyta się tak spieszne, każ można miestno za Nopawu w luksusowym dowolowym resorze, alias Zwierenski Park, żytawa w obstarać, to pak by hakle na przychodny dzień można, no a tak su Nopawu najpierw raz pola siebie na rewire zastarali z wodu a tyś troszku solote, a su ju Gerhard Hauptmann wukčili šakosu Nopawu na vone droze v Žitawe nadišli. A čera rano je Nopawa potom novu domizu namakava v zvierečnim parku tam ve mesče. A što bi je? Snano zmije Gerhard Hauptmann tež raz vujki vustup tamnišim dživadle Gerhard Hauptmann dživadle Žitawa Zorec. Potom by to bila skulojčena nekana stavizna kovovokove Nopawe Gerhard ze Žitawe. Ach, toto na nešto riane nekane do džencniše rania dživeč mečin po osmiche. A što su nam zastanice, vas bez horne vúžice tu z naše domizne hevakiše zdílili Milan Grojlich, to nedom za nas zima.

0: Ja, sim, Ludkito, experta zabora kauswa aprysle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj. Spodziune, sto swysza moje małe ludka cewusi. Mysla si przeco, zo ludzo noce spia, ale tu w hudźmie szuli scywa czysionie. Piszczoki klincza, husle brincza. Trompety trubia. Można nie, ludkaj, abo.
1: Znano, su szyje budżaki szulorju, dżemca wopak klinkali.
2: Szytke naraz, studa je ich zakuzwał.
1: Ale czeo dla hewak su szulorju hudźmne szuli, a piskaja.
2: Najdokeż, co miesaczk tak rynie świeci, a wyjezdy co krasne frinkola.
0: Ach, mato, nie jesmy tola bajce. A što, jeli scuwa, dzieci nie piskaja?
2: Oh, ty minisz w hudźmnej szuli szeri.
0: Miniu, zo mili raz poladać, zwotkel so zwuki instrumentu beru.
2: Nie, nie, psej skobanecy, dzi sam, ja wostanu dziś sym.
1: Ale mato, smyc jo, što miło so nam stać. Krobwy ludk, szako ma jenoż przed człowiekom strach, nic przed czerynjom, pojtaj.
0: Prawie, mi so zda, zo niej sudurje tam prytku naprawo cele zaczynene. Psst, przez małą szkało bo mili z najmniejsza raz pokuknęć, haj, pojtaj.
1: Dale,
3: czekaj.
1: Dale. Ja.
2: Widzi pies, swiec, tak ciężko. Juro.
0: Mato, na bok. Zmito na raz twoją czapku z wujczki. Jeje dla niczo nie widzu. Aua.
1: Ale czeo dla, je tu cyle czma. Jenoż mała czałbena swyca, co na kamory swyci.
0: Nie. Tam on zasoje, nasz bruczk w małej klitce.
1: Masz prawie. Ta boksa, to jest zaso boksa z hudźbu. Żane szery nie ma to.
2: Oj, ja sam se hać do końca myślił, co tu dzieci złuczuje. Zapaliszka. Tu ta technika człowieku. Zopak mnie z tym stajne zaso zanos wodza.

0: Astemir Napo Dzevecich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: Osoma štrce čiljetne Mirko Domaška ze serbskih Pazlic je jako vesnanosta nebelčanskeje gmene vuzvolene. Gmenski vulbny vubjak je čera při poniju zjavnje vopkručiju nakvilny vusljetk, zo je Domaška při vulbach nedželu jacač povecu vod tatech voso dostav. Dokvadnje docpije v tutim drujim kolje 1,47%. 5,70% vulbok manah bje so vopdžilivo. Budyjski okres chce Muzej zapadneje Łužice kamjencu do hinašeho nošerstva wotedać, zo by lutoval. Kaž rekne přirjadnica krajneho rady Romy Reinešova nevoznamenja tole, zo chceđa muzej zaurjeć, ale zo chceđa noweho nošerja namakać a muzej v hinašej konstelaciji zdržeć. Je treba Muzej zapadneje Łužice zanirovać. Trebne košte, 15-20 milionov euro, njemu v okres zvjesć. Serbski okresny radžičel frakcie CDU Alois Mikvaš, kje svoj mandat v budyjskim okresnym semiku starobnych přičin dla zvožiju. Okresny semik prostwie čera přivosovaše. Jeho naslednik Tobias Lipšner ma tež v dživovej skupinie za serbske náležnosť česobu skutkovač. Čera v semiku predstajena analýza stacionárneho strovotnického zastarania v serbskim sydlenským rume v okresa přinže k vúsledke, zo serbskej ľudnosti přes tú kvilnú struktúru Turu koronio žana škoda nenastane. Tež po zaureniu kamenskeje porodneje stacie so serbski sedlenski hum dosť zastaruje. Nova vyša šula v Barče má v novembre dotvarena byč. Přečanu pak hakle klietu zimskich prozninach z Malešec do Barta. Kaž budyjski krajnorane zariad informuje, tvária hač do aprila tež išče na vonkonym arealu. Dla zastatkov v tvarskim vodbiehu budže projekt niedže 400 tisac euro droši hač plánované, tu kvílu líča s 18,5 miliónami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedzerniu nastawa na leżoność czy niedyszeje zakładnieje szule w Barcze, a zmieje miestno za 333 szulerio. Serbska rejowanska skupina Smerdžaca chce so klietu do Australskeje podać. Tamniše towarstwo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydzień serbskeje kultury przeprosiło, kotryž budže klietu v oktobre. Zjazkowe předsedstvo domoviny je zajšły piatk vobzanknęło, zo jezbu podpieruje a skupinu deleguje. Kajž domovina zdzieli, môže s tym maksimálne 23 tisac euro za vúdavky za transport spěchovač. To bych upowiedzcie, kiedy namakacie też na naszej internetowej stronie AWF MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca zmiejemy za so, to już to słońca w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
3: Słoneczne wulaty jeszcze zdroje nastupa. Tam jenoś jeszcze tunel pod Limasom. Tam so wopkat kopi, a auta tam bloku przez tunel jecz daje. Tam troszkę wiace czasa zaplanować. Nas mnie dreżany. Tuż wam dobru, a wiesz tu jest przyjemność z budyjsko studia.
1: Serbski rozwóz.
3: Siemienczyny po napodziewiczych je.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Słyszymy dzień zauściewanie w naszej niegaśnej kolegoce a spiwarce Hannelore Handrykojc, Mösta Tamazinca. To są sobie wiste jadn przyszła redne dzień. Handrykojc Hannelore ja była przyszła oblubowana dla naszych przysłuchariów i oglidowa, aby to chrześcijańskie pedla było we programie, a jo zasa zaspominała na ważność wejsnych temu a wejsnej serskiej rycy we radiu. O myślisz, że jo jeszcze raz słyszasz, jak wena a druga ulicy jo wet jeje żywienia. A żywa.
2: Wejsanarka, spiwarka, żonalistka.
3: Dajszo se wiekin uczogny uwitasz na 6-6 radiowych minutów we Serskiej Rycy, a to w Bramborskiego Serskiego Radia. A przy mikrofonie Jożinca i jeszcze raz Hannelore Handrykojc.
2: Tak ju znajome naszu Handrykojc, Hanneloru, Pszału, Mösčanarku.
3: Ja som se narożiła w tym domie Żożinca i si bydlim, a żoż se narożiłam, aż tam takie umrzeć mógł. A i mnie jo przecy szygnuło zase domo. Jaka som raz miła u mieście bydlenie, ale ja nie som to dwójko miła, ja nie som użarzała, musim jak rodzisz. To nie jo nic za mnie.
2: Z takim faszy za nią doma rytnie jo.
3: Jo. Tam wszyscy rydnią.

0: Jele koncerto jo kupka gotowała. Tak w telewizji su spiwak ja spiwar wiżesz byli. A przedsej su weni na wesepny part programy gotowali za tych starszych ludzi. Co go dla jo kupka tak wiele lat eksistirowała.
1: Aż tomu tak jo. To mamy se rzekołaś przede wszystkim naszym mistrzańskim, rentnerjam, groszczańskim, a takie szkodojskim, majbarskim, a takie depszańskim rentnerjam. Tokolaż oni są nam od samego zachopęka przedsej zase przykronili, aż dymy dalej gotować. Myśmy toga we kuszcie takie kupcy, jo, aż mamy raz szyszkości a problemy, a aż niocamy więcej dalej gotować, ale oni są nam przedsej zase przykronili gotujszo dalej, a to zawiesz się z tym, aż spiewamy takie sztucki, które oni jeszcze znają ze swojego młodego czasu, a to we serskiej rytce.
0: Serskie spiewania są przecie do repertuara słyszali, a takie ten Niemc Bernd Lange jo musał w serskiej rytce sobą spiewać. Wotom żynca jeszcze ulicują tej.
2: Ta żynska jo przecie ulicowa, wiesz ty, ten se kupa jaco, ten se żywe wanie, a pen spiewa, a ja no te serskie sztucki. Ten jo se tak zalubował do tego szuknoka.
3: Ja, das hat uns ja ausgemacht. Und ich habe es leider nicht geschafft, die ganzen Jahre nicht geschafft, mal Sorbisch zu lernen, aber ich habe Sorbisch gesungen. Und Hannelore hat mir immer gesagt, was ich singe, also hat das immer übersetzt und ob ich lustig sein sollte oder traurig, das hat mir eigentlich sehr viel gegeben.

0: Ludovu Stutzku Jokubka przebasniła na cest Leopoldowariu. Z tym mistaszkom zwezują most wysypny pomir, a wysypnie ma z tym teke Hannelore Handrykolc cynisz.
1: Myśmy chopili miesesta 4 a 7 żasysz? Jo. Smymy chopili jedno przyjaźstwo ze zmistaszkom Leopoldo. Tam smy byli predny raz przeprzosone. Tam miał raz jedna delegacja u plawokresa była, a te su byli we myszcze teke. A jo, te su se zajmowali za to serskie, a jo, na drugie leto smy byli przeprzosone tam, a pewnie to przecy tak szło raz tam, raz hu. A z to czasza let. Smy to kuszty leto, som ja kuszty leto pytla była, ak su te ubyli, a bol, aż smy my tam jeli. My ga mamy żynca iści kontakt. Ale tak oficjalne oklity nie są wiecy myżne, to jo było tęca z teki już o szyszko dokulaż. Wopot choszybus jo miał kontakt, przyjaźski kontakt, to wopota Koszic. A nasz Leopoldow, jo lażał blisko Bratysławie, daleko przec, a za to nie dało żadne pieniądze. Bo takim. To smy szukno, nic szukno, myśmy takie ze serskiego boka cesto dostali, pytpieru finansjalną takie, ale za wieczy żyjemy, to sami zapłacili, a pewnie było ta lipsina i szybszy tom. Aż myśmy bydlili pla tych ludzi tam doma, my nieśmy żaden hotel wódniczego widzieli, a te u nas takie nic, takie doma. A to dorozmieszę, jo pla tych ludzi takie szło z pomocą tego serskiego.
0: Wo tom przyjaźstwie jo wena takie pisała w nowym casniku.
2: To jo takie było jane obogoszenie casnika pisasz w takich kontaktach mia ze słowiańskimi ludami.
0: Ale ten casny szefredaktor Horst Adam jo se dopomniał takie na to, aż jo Hannelore wysypnie rada pisała wo wejsańskim żywieniu.
2: To su byli te wesne wobrazy. My gasmy ten sam skórzy miasec raz, mieli taki cewy bok, taka reportaże z jadnej sy. A żadne z tych wiesnych obrazów, jako ją napisała, są takie odciszane w tych knigach, tam oni leży nasze rydne sy.
0: Wiele let jo była Hannelore Handrykolc plan nowego casnika. W tom casu jo wena teke jużo mogi raz żiwała za serski rozgłos. Jadno z tych prednych ustrzywaniu, któreż smy namakali w archiwie, jo z leta 1967 a 1980.
3: Kaž viaco muc na usnušcu, a veto usnuš njamogu. Ja du v myslach napolo, a vižim, kak jo vednjošo. Toštu rednu staru sarsku ludovu ariju, ako nam ho rono spiva znate mošenski žince neko, nio jano za joko ženskih nikaka sarska štucka. Vosebne jadne z nich přidu zvova ze sceveje vúčoby, dokulaž ma velkin vúsoku a zagronitu funkciu v rolnikarstve. Jo to Gisela Paulikova, a ona navieduje mošenské prodrústvo za zvierjecú produkciu jadnota.
0: Jo to potrejové ústřevanie. Vena jo ale také přece v pětkunejšem serskem programie tým přísuchariam drobné kultúrne pokazky porúcova. A na zachupienku leta 1962-1960 jo Jutta Kajzerová ako vietnica dolnoserskej rozgłosovej redakcie přašava lec, co Hannelore zachupíš pla rozgłosa živaš.
4: My sme tencas byli v veľké núze. Nesme skoro nikoho veci mili za dolnoserskej program. Ja som skoro s dvema ze redakcijského asistentku a muzikovým redaktorom sama tam bola. A to je veľká gluka za nás bola, až ja som Hannelore za rozkvost rozsúžila. Ona jo miela te žurnalistické znajomnosti, jo to ke tú krajinu, ktorúž sme my objezdili ho v Dolnej Vúžice darie znala, ale ona jo se spiešne také zaživovo, ale zrovnož jo bolo za ňu také veľa nového. To, což nie jo ona tak znala, sú byli te technické veci. A potom jo Hannelore také veľa ľuží znala a tak je ona mogla se dare zaživaš. A to je teke za mnje velika gluka bila, že Hannelora prišla. Hannelora nije ten luš bil, kotrš jo se njento, ako žurnalistka, tak dopredka šiščala, ona je veci za šihim živala. A teke velje novim sobuživašerjom, abo teke lihim, velgim pomagala vosebnje, což tu rec nastupa.
0: Ale nic jano v tom páže jo byla Hannelora Handrikolc za Jutu Kajzeroviju velika gluka a pomoc.
4: Ja nesom mogla s autom jezdžiš. Ja som hakli krádu pešče to navuknula a tam som ja rád a také cestu na to gledala, aby se s Hannelorou mogla nieco gromadu ciniš, aby ona mi to ještě nevotezila. A to ja se nám také dare rážilo, ja no jadný raz sme sme krádu zamalili, tam sme jeli do Českie, do Varnsdorfa, net při granice popšaum, žož Hannelora teke cestu bylo a ja teke, ale ten raz, ako sme tam se gromadu na drogu udali, jo, se tam liži tvarivo v blízkosti granice, tak až sme dejali dali jež a naraz sme se namakali v mieste Žitava. A co nint? Plenc mi tam v centrum je Hannelora, kotrož je zmužitna bova, sme tam okolo jezdili, jaden raz sme krotko ustali při polskej granice, ale mega sme kšeli do Českie. A po nešte raz okolo centruma a češi raz a pen, akli sme za tom přišli, až jo to ta pšava granica nento za nas, až sú tam niži 3 kilometra, bo tak, kotrož sme dejali jež přes Polsku a potom se wie beine kusk sled zase do Warnsdorfa. Ale bis bis ich die Sasso Naturwotworine TSSG Wusterjense pschichli. A gasch se ja mislim, a spie tam sama we ausche bua. Ne bi ja to zavišti. Tam bi šukno južo mimo bilo, nežli bi ja do Warnsdorfa pšiva.
0: V tih zajžanih skoraj 25 letah jo Hannelora nento cesto duce bila, aby z mikrofonom zapopatnula to šo, což se stava při nas ve Serbach. Za aktualne věce jo v nas se zajmovala, ale na vysypne part za šo to, což ma cuniš z lejsenskými lužimi. To jo bylo za nju přeci to nejvážnější.
1: Ten kontakt se s těmi lůžimi a ksarsky pědají. Tak ven se na těch sachtech, tokoliv toga jo náš kraj, naša krajina a to, o co jsme dělali, o těch rozpřavíš a těm lůžám něco groniš. A to vyní těch ráží svěže. My jsou se přeci těch ústčovania spytovali, že jsme mohli ven k našim přísvucharjam. To sú byli za mňa tie nerídnejšie doživenia a nerídnejšie ústčovania, myslím, jak roniš. Vyc ja to bol ve Slipem, kaž jo nekaký svežin tam bol a my sme vy tam originálne ústčovali.

0: Co się było? Za Hanneluru Handrykolc przecej wesebnie ważne, jo była wiera. Za chrześcijańskie żywienie jo wena se zasadziła, za serskie namsze, wena jo let żasetki ninto jużo sobu żywała w tej żywowej kupce serska namsza. Nintejszny przedsedar Hartmut Leibner jo ju tam teke prydny raz zmakał.
1: Ako ja som przyszedł, ako nowac do kupki serska namsza, jo wena tam jużo sejżewa lieta dwiko bygoni. A ja som wiele wyt nie je uknu, do tego nie som tak wiele miał cynisz z rozgłosom. A ako smej o weź studiu zagrawałej moje predne Böże słowa, jo ona była za mną już pewnie spokoją.
0: Böże słowa, muzykowe życzenia, aktualne przynoski, reportaże, literarne rożki, luszne sylwesterskie ustrzywania, ten godony koncert przy nas w programie, live ustrzywania ze serskich su, a tak dalej, a tak dalej. Hannelora jo obknieżyła całą paletu żurnalistickiego żywa, a jo przece na serskich przysłuchariu myśliła. Toga wie teke Marion Stenzelowa.
2: Ja znaju Hanneloru jużo tak dwójko. Či a dvažaša let sme při rozkvosu skromatne živovi, ale do toho jużo žaseš let při novém casniku. Po takém či a čižaša let ju znajom a sebe vážem, vesepne je spúšťopnosť. Za mňa jo stojova kšuše, ako kam je nisčo ve moriu, ako se tak roní der Fels na Brandung. Ona jo była przyjeżdżała, nasz przykład za ludową rzecz, aż rozkładujemy te kieszeńskie a komplikowane temy w naszych programach tak, aż ludzie to rozumieją. Przecie zase jo nas k tomu napominała. Jo a rono tak jo nas przecie zase dopomniewa na to, teke temy zesu w programach opiat nasz pötla kuszteje palicyje polityki.
3: Jo, a z tym se chyla ten nasz zgromadny czas po małym swoim końcu. My, wystanio, nie to jano, jeśli wam gronisz. My, szosadery, a wystanio mi szestrowa, abym aż na drugi raz. Wasza Andrykoc Hannelora.

0: ABB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Słyszymy dzisiaj uściewanie, bo nasi niegaśnie kolegowcy, a spiwarce Hannelore Handrykojc, Mösta Tamazinca, to są sobie wiste jadny przyszło redny dzień. Handrykojc, Hannelore, ja była przyszło oblubowana dla naszych przysłuchariów, jak gledała, aby to chrześcijańskie pedla było we programie, a ja zasa zaspominała na ważność wejsnych temu, a wejsnej serskiej rycy we radiu. Umyślisz, że ją jeszcze raz słyszysz, jak wena a druga ulicy ją byt jej żywienia. A żywa.
2: Wejsanarka, spiwarka, żonalistka.
3: Dajszo se wegen uczorny uwitaś na 6-6 radiowych minutów weserskie ryce, a to wet Bramborskiego Serskiego Radia. A przy mikrofonie Jożinca i Szyras Hannelore Handrykojc.
2: Tak ju znajome našu Handrykojc, Hanneloru, Pšavu, Mösčanarku.
3: Ja som se narožila v tom dome, že žinca ešte bydlím a že se nažijom, až tam také umrieš mogu. A mi ho všetci šiknulo zase dome. Jaka som raz miła u mieście bydlenie, ale ja nie som to dwójko miła, ja nie som uszarzała, musím ja gronić. To nie jo nic za mnie.
2: S takim faši za ňu doma rednijo.
3: Jo. Tam všetci rednijo.

0: Möst jo Sanju domunja. Tam żoś jo familia mamy Luizy Handrykowej już doma była. Mama jo pszała, serbuka była, tak ako stara mama. Obej z tej przedsej burskej choziwej, równo tak ako druga starka, wyczałnicy, mama Nana. To serskie jo jej do kolebki położone.
1: Na przykład my stary Nan, wytniok są niewiece serskich swoją nawuknęła. Den ja mir przedsi se przaszał, gaż som ze szule przyszła. No, żółczko, kaga jo było. Zapretka som jomu pyn niemski wytekroniła, ale pyn som zachopiła z nim serski pejedasz. No, a moja stara masz, hota mistrzańska, ta jo zase wegen rad sersku drastwu przygotowała. Ta jo była ta najglucniejsza żinska na tom swieszy, gaż jo mógła za mnie, za kokot, albo za kulturną kupku, sarsku drastwu przygotowasz. Ja jestem samo jeszcze w sarskiej drastwie pyjaja chyżywa.
0: Tak Jowena se niga raz dopomniła na wliw familie, tak aż Jowena po sarski wytrosła. W mestrze Jomyła gromadze ze Soczu Adelheid redne Žišece cas, w koterem Jowena wiele teke sobu dostała za żywienie.
2: Moja mama na kuszty pod a te obie umie, ta czołnicka teke, tam gdzie jsme w prozinach przedsi byli, to serskie. To musím jako niż. To ja teke wegen rada mam a lubujom a to są mi na kuszty pod sobą dali. A teke, jako Žiši, my jsme rydnie se grajkali teke, ale my jsme se sami takie budy tvarili, my nie jsme taki takie grajka niż co mieli, albo taki ryd, albo pupy, Bóg wie co. Nie, myśmy się dzieli sami starasz, a myśmy takie węce

0: w naturze, w przyrodzie zagrajkali, a to było tak rydnie, musimy jak ronisz, jo. Ale myśmy takie dejali, że pomagasz już o wytmawek w rolnikarstwie. My nieśmy mieli wielki warszawt, wielką żywność, dwie kroje miesiąc da, jedno kynia, o jo, tu lubasz tym zwierzętam. Ja sam była jedno kynia, z którym som ja takie na luku jewa, a tak, also to jest, a sama jeszcze jako szulska gyle.
1: Wysym letio wena chodziła do szule w Mestrze, pezdżej na rozszerjonu łuszu szulu w Choszebusu.
0: Myśmy byli taka dobra rydonia, 12 gylco a 6 żółczo, a myśmy... No aż na to predne leto sme kúšte leto ve prázdninách kromaženíži dojeli. A to jo bolo tak redne, my sme sa tak dere rozmeli.
1: A jeden z tých negajšných uknikov jo bol zagronite za to, až jo pözdžej také studírovala na serskem pölu.
0: Pyn sme mieli také tak zmakania absolventu při tej šuli a pyn... Jo mi ten Hinz Richter, ten jo v Lipsku byl tam, a ten jo mi rážil, až tým ja so rabistiku studiroval. Tam som pen zachopiva či a sedem žáze. To jo se mi vegen spodoval, myslím, koniš. A to nejlepší pen jo ještě přišlo, dokoliž tínsaska jo dalo jano na ceptaria, to ukupanie. A ako ceptarka nebekšiva, živaš. A pen sme, myslím, stále v drugem studijnom leše, sme my jednu exkursiu mieli u domiesta, pen sme také byli plac Sasnika, a tam jo ten host Adam Mikroniu, až ten Willem Bero, ten sas, ten jo kšiu na umenk isch, a te pita ju nikok. A pen, som veľipsku, tak ek ľubek profesora mi ba, šelca, a ten jo se vyto staral, až ja miesto pedagogiki dostaniom připodla také ukupanie ve žurnalistice a až som smývapen placasnika zachopíš.

0: Jele koncerto Jokubka gotowała, tak w telewizji su spiwak ja spiwar wieżeś byli. A przedsej su weni na wesepny part programy gotowali za tych starszych ludzi. Co go dla Jokubka tak wiele lat eksistirowała.
1: Aż tomu tak jo, to mamy se rzekołaś przede wszystkim naszym mistrzańskim, rentnerjam, groszczańskim, a takie szkodojskim, majbergskim, a takie depszańskim rentnerjam. Dokolaż oni są nam od samego zachopienka przedsej zase przykronili, aż dymy daleko to aż. Myśmy toga we kuście takie kupcy, jo, aż mamy raz szyszkości a problemy, a aż niocamy więcej daleko to aż, ale oni są nam przedsej zase przykronili gotojszo dalej, a to zawieszcie zwisują z tym, aż spiewamy takie sztucki, które oni jeszcze znają ze swojego młodego czasu, a to we serskiej rytce.
0: Serskie spiewania są przecie do repertuara słyszali, a takie ten Niemc Bernd Lange jo musał w serskiej rytce sobą spiewać. Wotom żyńca jeszcze ulicy jotej.
2: Ta żyńska jo przecie ulicy, bo wiesz, ten se kupa jaco, ten se żywe wanie, a pen spiewa, a ja no te serskie sztucki. Ten jo se tak zalubował do tego szuknoka.
3: Ja, das hat uns ja ausgemacht. Und ich habe es leider nicht geschafft, die ganzen Jahre nicht geschafft, mal Sorbisch zu lernen, aber ich habe Sorbisch gesungen. Und Hannelore hat mir immer gesagt, was ich singe, also hat das immer übersetzt und ob ich lustig sein sollte oder traurig, das hat mir eigentlich sehr viel gegeben.

0: Ludovu Stutzku Jokubka przebasniła na cest Leopoldowariu. Z tym mistaszkom zwiezują most wysypny pomir, a wysypnie ma z tym teke Hannelore Handrykolc cynisz.
1: Byśmy chopili miesista 4 a 7 żasysz? Jo. Smymy chopili jedno przyjaźstwo ze zmistaszkom Leopoldo. Tam smy byli prydny raz przeprzosone. Tam miał raz jedna delegacja u Plawokresa była, a te su byli we mysce teke. A jo, te su se zajmowali za to serskie, a jo, na drugie leto smy byli przeprzosone tam, a pewnie to przecy tak szło raz tam, raz hu. A z to czasza lit. Smy to kuszty leto, som ja kuszty leto pytla była, ak su te ubyli, a bol, aż smy my tam jeli. My ga mamy żynca iści kontakt. Ale tak oficjalne oglity nie są wiecy myżne, to jo było tęca z teki już o szyszko dokulasz. Wopłat choszybus jo miał kontakt, przyjaźnski kontakt, to wopłata Koszyc. A nasz Leopoldow, jo lażał blisko Bratysławie, daleko przed, a za to nie dało żadne pieniądze. Bo takim. To smy szukno, nic szukno, myśmy takie ze serskiego boka cesto dostali, pytpieru finansjalną takie, ale zawiecie żyjemy, to sami zapłacili, a pewnie było ta lepszina i szybszy tom, aż myśmy bydlili pla tych ludzi tam doma. My nieśmy żaden hotel w Utenczyka widzieli, a te u nas takie nic, takie doma. A to dorozmieszę, jo pla tych ludzi takie szło z pomocą tego serskiego.
0: O tom przyjaźnictwie jo wena takie pisała w nowym casniku.
2: To jo takie było, ja na obogoszenie casnika pisasz o takich kontaktach miał ze słowiańskimi ludami.
0: Ale ten casny szefredaktor Horst Adam jo se dopomniał takie na to, aż jo Hannelore wysypnie rada pisała o wejsańskim żywieniu.
2: To są byli te wiesne wobrazy. My gasmy ten sam skórze miasec raz, mieli taki sebe bok, taka reportaże z jadnej sy. A żadne z tych wiesnych obrazów, jako ją napisała, są takie odciszane w tych knigach, tam oni laży nasze rydne sy.
0: Wiele lat jo była Hannelore Handrykolc plan nowego casnika. W tom casu jo wena teke jużo mogi raz żiwała za serski rozgłos. Jadno z tych prednych ustrzywaniu, któreż smy namakali w archiwie, jo z leta 1907 a 1980.
3: Kaž viaco muc na usnušcu, a veto usnuš njamogu. Ja du v mislach napolo, a vižim, kak jo vednjošo. Toštu rednu staru sarsku ludovu ariju, ako nam horono spiva znate mošenski žinceni kor, nijo jano za joko žinskih nikaka sarska štucka. Vosebne jadne iz nich přidu svova ze sceveje vučobe, dokulaš ma velkin vusoku a zagronitu funkciju v rolnikarstve. Jo to Gisela Paulikova, a ona naveduje moščenske prodrostvo za zverjecu produkciju jadnota.
0: Jo to potrejove ustčevanje. Vena jo ale teke přece v petkunejšem serskem programje tým přisucharjam drobne kulturne pokazki porucova. A na zahupjenku leta 1906-1906 jo Jutta Kajzerova ako vjetnica dolnoserskej rozgłosovej redakcije přašava lec, co Hannelore zahupiš pla rozgłosa živaš.
4: My sme ten sas byli v velike nuze. Nesme skoro nikogo veci mili za dolnoserskej program. Ja som skoro s dvema z redakcijskeho asistentku a muzikovým redaktorom sama tam bola. A to je veľká gluka za nás bola, až ja som Hannelore za rozkvoz rozsúžila. Ona jo miela te žurnalistické znajomnosti, jo to ke tú krajinu, ktorú sme my objezdili ho v Dolnej Vúžice darie znala, ale ona jo se spiešne také zažívalo, ale zrovnož jo bolo za ňu také veľa nového. To, což nie ona tak znala, sú byli te technické veci. A potom jo Hannelore také veľa ľuží znala. A tak jo ona mogla se darie zažívať. A to jo Tak je za mňa veľká kľúka bola, že Hannelora prišla. Hannelora nie je ten ľuž byl, ktorýž jo sa nento ako žurnalistka tak dopredka šiščala, ona je veci za šichým živala. A tak je veľa novým sobuživašerom, alebo tak je lichým, veľkým pomagala osobne. Což tu riec nastupa?
0: Ale nic jano v tom páže, jo byla Hannelora Handrikholz za Jutu Kajzeroviju velika gluka a pomoc.
4: Ja nesom mogla s autom jezdžiš. Ja som akli krádu pešte to naruknula a tam som ja rád a také cestu na to gledala, aby se s Hannelorou mogla nieco gromadu ciniš, aby ona mi to ešte nevotezila. A to ja si nám také dary rážilo, ja no jeden raz sme sme krádu zamalili, tam sme jeli do Českie, do Varnsdorfa, net při granice popšalom, žož Hannelora také cestu bola a ja také, ale ten raz, ako sme tam se gromadu na drogu udali, jo, se tam liži tvarivo v blízkosti granice, tak až sme dejali dali ješ a naraz sme se namakali v mieste Žita. A co nint? Plenc sme tam v centrum je Hannelora, ktorýž je zmužitná bola, sme tam okolo jezdili, jeden raz sme krotko ustali při polskej granice, ale mega sme kšeli do Českie. A po nešte raz okolo centruma a češi raz a pen, akli sme za tom přišli, až je to ta pšala granica, nie to za nás, až sú tam niže 3 kilometra, bo tak, ktorýž sme dejali ješ přes Polsku a potom se wie Beinekusk sled zase do Warnsdorfa. Ale müssen sie sich die Sasso naturwotworene Tejesarske Wusterjense pschischli. A gasch se ja mislim, a spie tam sama we ausche boa, ne bi ja to zawischti. Tam beschukno jużo mimo boa, nischli bi ja to Warnsdorfa pschiwa.
0: Wittür seischanich skoro pescha dwajascha letach. Hannelora ninto zesto duze boa, aber z mikrofonom zapopatnoa to scho, coś se stawa. Při nás ve Serbach. Za aktuálne věci jo v nás se zajmovává, ale na vysypný part za šo to, což má cuniš s lejsenskými lůžimi. To jo bylo za ní přeci to nejvážnější.
1: Ten kontakt se s těmi lůžimi a ksarsky pědají. Tak ven se na těch sách také, tokoliv toga jo náš kraj, naša krajina a to, o čom špedejali o také rozpšaviš a tým lúžam nieco groniš a to vyni také ráži svyše. My sú se všetci také te usčovania spytobali, žož sme mogali ven k našim přísvuchariam. To sú byli za mňa te nerídnejšie doživenia a nerídnejšie usčovania, myslím, jak groniš. Vyc ja to bol ve Slipem, kaž jo nekaký svežin tam bol a my sme vy tam originálne

0: co się było, za Hanneluru Handrykolc przecej wesebnie ważne, jo była wiera. Za chrześcijańskie żywienie jo wena se zasadziła, za serskie namsze, wena jo let żasetki ninto jużo sobu żywała w tej żywowej kupce serska namsza. Nintejszny przedsedar Hartmut Leibner jo ju tam teke prydny raz zmakał.
1: Ako ja som przyszedł ako nowack do kupki serska namsza, jo wena tam jużo sejżewa lieta dwiko bygroni. A ja som wiele wyt nie je uknu, do tego nie som tak wiele miecinisz z rozgłosom, a ako smej o weź studiu zagrawałej moje predne Böże słowa, jo wena była za mną jużo penie spokojom.
0: Böże słowa, muzykowe życzenia, aktualne przynoski, reportaże, literarne rożki, luśne sylwesterskie uszczywania, ten godony koncert przy nas w programie, live uszczywania ze serskich słów, a tak dalej, a tak dalej. Hannelora jo obknieżyła całą paletu żurnalistickiego żywa, a jo przecej na serskich przysłuchariu myśliła. Toga wie teke Marion Stenzelowa.
2: Ja znaju Hanneloru jużo tak dwójko. Czy adważasza let smy przy rozkwosu skromatnie żywowi, ale do tego jużo żaseś let przy nowym casniku. Po takim czy adważasza let ju znają, a siebie ważym, wysypnie je spuszczopność. Za mnie jo stojowa kszusze, ako kamieniszczo we morju, ako se tak roni der fels na brandung. Wona jo była przyżyle, nasz przykład za ludową rzecz, aż rozkładujemy te kieszeszka a komplikowane temy w naszych programach tak, aż ludzie to rozmiją. Przecy zase jo nas k tomu napominała. Jo a rono tak jo nas przecy zase dopomniewa na to, teke temy zesu w programach opiat nasz, pödla kusztyje palicyje polityki.
3: Jo, a z tym se chyla ten nasz zgromadny czas po małym swoim końcu. My, wystanio, nie to jano jeszcze wam gronisz. My, szosadery, a wystanio mi szestrowa, abym aż na drugi raz. Wasza Handrykoc Hannelora.

Krista Halko was grożisz, ja nie to czy ja sedem, że sed lit stara, jej uczobnie gratuluję, ja groszczańska domowinska kupka, cewe lube pestrube bursta, koju duteke wet naszej redaktorki Stefani Kraucoc do Halkoc kjarc mnie we grożiszczu, a do mężczęskich stronów poszeknie, luba Krista westein nam struba, a wiasowa to tebie się ceta lube.